kaszlik. Dzama, dzama, seki, dzama, tyku, tyku, myli, tyku, czynie la kasi, ma czynie la kosi. Rapsi, kogo się nie tyto, tripa, rege, jodo, dziczą, dżemo, ciamę, wola, zer. Czuta, niamo, sambę, wola, zer.